0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam,